Mbela vya Joaquina Siki sata kuinga delu numba tsavo hita usedza dzingoma nyukar na tsega olu Julio Arona takuye ku Kenny Yingu tatepo.

Gaza liphelile mapayish kwala kwala liphelile kamaputsu liphelile hlamankulu hlamankulu tiko ra vasurumana Tomas Moyana tlen tlen tlen tlen tanto así tan en pelas en hlamankulu.